0: yɛne nyina onyankopɔn tumi hyɛ de
1: kyɛyɛyɛn
0: so so adɛn na yɛyɛ deɛ yɛntumi fa yɛnnua deɛ mfa nkyɛn
2: nakɔbɔ ne dua
0: na wokɔbɔ ne dua
2: wodene kɔ gye asɛka akoku no gye asɛka
0: hyɛka awurade
2: mɛkɔ
0: n'adwuma ma meyɛ yina di
2: mɛkyerɛ no maafia paa mɛkyerɛ no
0: akwawei mɛfrɛ ne senia n'adwuma wura maka deɛ ɔyɛ nyinaa kyerɛ na meyɛ yina di ana woyii nani na ɛkɔsi
2: hyɛnaka
0: tuayɛde berɛ wanaa ada na wotu ma nnipa ho asɛm hyɛ wotiri mu
2: saaɛ sa
0: hyɛka awurade
2: amen
0: ada na wotumi fa bɔne nkyɛ saa bible ne sa koa no
1: ɔneka 10,000
0: ɔbu nkotodwe ne yɛde kyɛn no ɔno firi hɔ no ɔbɛgye ne ka 100,000 nnipa ne da fɔm na ɔno deɛ wotim ne mene wampere nkɔsi sɛ ɔbɛtua
1: kana
0: de wura no a ɔno ɔde ne ka 10,000 no ɔno no hu sɛ ɔno ne 100,000 wakye obi atom no ɛyɛneyɛ
1: pii
0: ne nkurɔfoɔ bɛka deɛ ɛsiyɛ nyinaa
1: kyɛɛnɛna
0: ne wura no frɛ no
1: kasɛakoabɔne
0: wode meka wo serɛ me no
1: mede ne nyinaa
0: mɛka ne nyinaa kyɛw
1: na ɛsɛ wo nso sɛ
0: nti ɛsɛ wo nso sɛ
1: wonso
0: hu nnipa mɔbɔsɛdɛ
1: mehu mɔbɔna
0: wode nnipa yɛde ade
1: mɔbɔdeɛ
0: wode nyinaa nyankopɔn de akyɛ wahwɛ wo so made kyepa to nnipa na sɛne afom a sɛ meda so hyɛ wo tirim ɛfie nsia nie
1: verse 35
0: bra akwadwo deɛ
1: ɔyɛsuomehu
0: na mɔne mɔnena mekɔm baabi sɛ memadi ka ka kyɛn sɛ ɔyɛ nsuo kora a mensɛ bi nom da
2: adɛn na de adwuma wɔsuo tirim
0: hyɛka awurade
2: amen
0: saa nkɔfoɔ no bi ebi na ɔwɔ bible mu ha no saa nkɔfoɔ no bi na ɔwɔ bible mu ha no
3: nhyirafɛfa
0: bɔne kyɛ
1: sɛ mewumpo na ɔnepo da bɛmema nya nkɔ a
2: menkasa no mewuna menkɔ
0: obi kɔyɛ abi sa ama ne ba wui
1: yo
0: ɔne nnipa na yɛka nyakyenyakye yɛka no wɔfie wɔ akakakakakakakaka ɔfa nyɛ adwuma da koro na ne ba kɔ yale wɔ skul ɛnɛ ɔmopɔneyɛ ne skulfɔ no sosoo no mu na ɔmde ne ba afie
3: ɔmde
0: akorae ba afie wɔne nnipa no ko aka kyerɛ ne sɛ wobɛto sɛ meba koro awu a twam ɛfa akorae da hɔ na ne yɛ mo samfono no ne yɛ no wu maame no so yɛte ne wɔne ne sɛ wokɔto sɛ meba koro awu a twam ɛti ɔsuro sɛ ɔno nso bɛkɔ ho awerɛ koro akeka sɛ mena mama ne pɔnsena no ɛna ne ba de da hɔ ne yɛm ɛsamforo ne saa saa akora ne da hɔ a wɔpere saa no nyinaa no wawu wone nnipa nya firii
2: wura
0: no a wote so wone wɔm nya firii
2: ɛyɛ aka
0: manso ɛdeadeɛ na aka yɛbɛ ɛnɛ nkurasefoɔ na yɛ aka
2: nkurasefoɔ
0: na yɛ aka woyɛ
2: kurasenwoyɛ
0: kurasene nono ɛna mmerɛi hyia wobɛyɛ sɛ wone nnipa nyinaa yɛ firii
2: nanka wonya koraa
0: nhyɛka awurade
2: amen
0: wat ɛnɛ nkurasefoɔ na
2: yɛaka
0: kurasefoɔ na
2: yɛaka bible wabrɛ nnipa ne sei
0: yɛka sɛ nkurasefoɔ a yɛ na ɔmo nim sɛ obi a ɔdɔ
1: obi ɔtɛ akurase tuu
0: yɛne ɔmo nim sɛ obi a ɔte
1: atahame dan mu
0: hyɛka
2: wmeyɛsɛm de bie nnipa ni
0: tianeye
1: agya wobɛti akurase tuu
0: paswantia awurade asɛm a woyɛ kurasenikurasene woatumi afa bɔne ankyɛ a woyɛ
2: kurasenikurasene
0: bible ne na ɛka kyerɛ wo tie ɔse wɔ wura no
1: ne bo fuu pii
0: ɔne
1: ma
0: hoafoɔɛka sɛ saa ne te deɛ a
1: saa sɛ na momu biala
0: ti asɛm ne yɛ o saa ne na momu biaramfiri
1: nakoma mu
0: amfiri nakomamfa ne nua bɔne ankyɛ no a
1: onyankopɔn so ɛbɛyɛ
0: saa na onyankopɔn bɛyɛ no asɛm na ɛde sɛi
2: papa bi
0: tie na tie ne yie
2: na tie ne yie pa
0: matthew 18 ɛhɔ ne yɛkɛn wopɛ sɛ wotumi de bɔne kyɛ a matthew 18 matthew nwoma kyerɛ de nwɔtwe
1: verse 15
0: wode akyerɛ ne nyinaa na ka ne nyina kosi wɔse saa ra na momu bi amfiri
1: nakomamkyerɛ
0: sɛ obi bɛtumi afiri anisuɔ
2: anisuɔ
0: ɛde na nipadua bɔne
1: akyɛɛneyɛ
0: anisuɔ
1: deɛbɛdeɛ
0: wakoma mu deɛ wɔ hɔ ɛti na bible no wowo nim nyansansene nyankopɔn
2: sɛ
0: momu bi amfiri nakomam amfa ne nua bɔne ankyɛ no a na kyɛ sɛ bi wɔ hɔ a akoma no ankasa deɛ womfa nkyɛn
2: ɛkyɛ
0: anisuɔ no deɛ ɛte sɛ
2: ɛti
0: bible ne pɛ akoma mu deɛ no yɛde kyɛ no
1: ɔmo ne kasɛ medɛ mehu a mɔne mɔne ɛsɛ
3: ɔnyɛɛti
0: woa matthew 6
2: ɔsɛ awurade mpaebɔ verse 9
0: verse 9 yesu ka sɛ
2: ɔsɛ awurade mpaebɔ ti sa mo bo mpaya
0: ti u bo mpaya
2: ah mon kase
0: mon kase
2: ene ja wo
0: so mo ja wo so
2: u de won te
0: wa
2: ni mra
0: wa ni emra

0: na gye yɛn toa so ɛ
1: ɔse
0: a
1: na ɔbaako no bua ɔbaako no bua no kenem sɛ
0: ɛna baako nso so bie nano ana ɔno so kaa nano sɛ
1: suro nyankopɔn
0: woso wonsuro nyankopɔn
1: sɛ wobu okuro yale
0: saa bua deɛ ɛdeɛ yɛafoɔ ne yɛde ama yen
1: ɛdeɛdeɛ ne
0: pɛpɛɛpɛ
1: na yɛnya deɛ yɛne yɛe
0: no yɛnya
1: na wei deɛ
0: na yɛ
1: ɔsodeɛ
0: biaasoadeɛ biara toa so ɛ
1: na sɛ
0: kasɛ
1: yɛhenie mu
0: sɛ wokɔ henie mu
1: kae me
0: obia ne woma sɛm hɛ obi wode bɔne awie a ɔtmom obie nano yesu wonyɛ bɔne biaa yɛdeɛ yɛdeɛ ne sɛ fata yɛ nti yesu wokɔ wahiɛ mu a
1: kae me
0: ɛhɔ ne yesu kaa sɛ ɛnɛ
1: ɛnɛwobɛka me ho ɔpara
0: na nu ma sɛm keke o last minute ɔde ɛnya nkwagyeɛ wo so wobɛtena a saa wanu ma sɛm keke last minute ne woafiri mu obi abɔ korɔ no a wɔkɔ atambuo mu obie nano last minute yesu sɛ wo ɛnɛ wobɛka me ho ɔparadae nyansan di akwadonyansa sɛ pa yɛ wɔnyɛ wo nso wobɔ wo baabi a bɔ wo baabi a ne bɛkɔnsida akoi nso bɔ wo baabi bia ne yesu ahu mmɔbɔ ɔɔ sɛ ase wɔ dwa noanom wobɔbaadwo yesu wua nati kɔnsuawu ɔno amu nsuo no mu no a wɔtɔ ma wie dada ne yesu pia so ate sɛ woda menam ne yɛsa de anwa wabɛka ho kɛbi pa nkɔɔ hɔ a ke yesu ne mmɔbɔ nanom asɛm a ɔkɔ bi keke o yesu ahu ne mmɔbɔ obi nso bieyɛ no sɛ sɛ na wota kyerɛ me a nkorɔ bɛta te sɛ tae dua bankum ne nimfa wodeɛ ne fa he wodeɛ ne fa he negative ne positive ɛyɛ fa na wowo deɛ ɛfa medeɛ yɛsɛ wowo baako ɛno ano no me sister panyini saa na ɔkama ne ho hwɛ adeɛ wei adeɛ yɛde hoahoa yɛ ho me sister panyini saa yɛde yɛfie deɛ ɛsɛ woyɛ yi a wokorɔ so 20 million ɛ sɛ wowu wei adeɛ yɛka kristo ne bie nano kama no ho hyia kai yɛde yɛfie deɛ yɛse bosom bi si hɔ wonya 35 years a na ɛdi wo nya sɛ yɛmfoa nkɔtena bosom so no yɛ aworo a wei adeɛ kristo ne kama no ho ɛti ɛbɛyɛ sɛ me problem yi deɛ ɛbɛyɛ saa kase no aa sɛ nka ɔbɛka sɛ yɛfie deɛ yɛnyafoɔ tɛ yɛ sa ne yɛwu nanso mema berɛ so deɛ mene memma nyinaa bɛtwa 100 no na nka wode asɔ so sɛ si sɛ bible ne se deɛ ɛte me mu no na nka wode asɔ so na nka awurade afa wo so na nka saa ako deɛ no ne wabire kiama wadeɛ wo mmom na wosan so sɔ so ɛde yɛfie deɛ sɛ mfie aduane nan de kɔ noa ne wawu yɛde yɛfie deɛ yɛntu kwan yɛ wotu kwan a na ɛɛkɔ ɛti Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no aka ɔka asɛm bi wɔse sɛe
1: na momma ɔbonsam kwan
0: ɛti momma ɔbonsam kwan 49 no fakɔ 29 no prɛko na ɛyɛ short
1: ɔse momma asɛm biara a ɛmfra mfiri mɔ nom
0: wate momma asɛm biara a ɛmfra ɛdɛn
1: ɛmfiri mɔ nom
0: asɛm ɛmfra ebi ne sɛn fasum kɔdu mebɛkɔko deɛ blɛ ɔbɛblɛ owi ase me kuru deɛ ɔmfa hyɛn nkɔdu sɛ mno wabrɛ ne yɛyɛ adwuma no ɛnɛ wode akɔ wale ɔba foforɔ accident no ɔbɛnya nsa no wawu me kunu mɛyere ɔnyɛ bɛma bia nwale da nyankopɔn atua bɛtua ne ka ne wuo kura nyɛ fe ɛno na bible sofrɛ no asɛm a ɛyɛ no ana ɔse momma nsɛm a ɛmfra ɔba ne ɔkuru nyɛ gyae pɛ no adwembɔne aba obi atirim sɛ ne yɔnko nsɛi ɔba ne ɔkuru nyɛ gyae a adwembɔne aba bɛma ne tirim sɛ nkɛ wurade mmoa na nkɛ ne yere kora wonkɔnya accident no ɔwu ɛhɔ ana ɔba no so adwembɔne aba ne tirim sɛ bɛma no so saa ɔno so wɔmporɔ no dam ɛti ɔmo mmienu nyinaa obi na wasan kwan Ephesians 5:19